Neka se večeras zagriju glasovi, a sutra neka pjesma i veselje traju do jutra. Mi i Eriku žele nezaboravnu večer Karla, Iva i Domagoj.

Draga Sekamija i Erik, našli ste jedno drugo. Čestitam vam na tome. Seka Martina, šogor Zoran, te nečaci Fran i Štefan.